0: Yasi fomu paki no swai bruni nyomu benuku to mama be flei ke didimu onuma benu imangu yasi fomu beseli ke euni emi ikusuma oseli beke se mauma isanu pengbemu beosu se mafama msama mafaorama pengbemu beosunu se mafama misa mafaorama Invienu, nsubume inaule. Kebe didi le mokwe, jasin fwemu, be yali e kun swason nu. Ye, toma oube nu. Bato besin anwa, ke jozu bali, ograni be afyele. Oseli ke, ma anwge onyamutran. Ye, oseli toma ke, fa osa mai, mungyewa. Nyan, nsai, fa osa fa mai, fa ola mungyenu. Nan, yo akroa si fwekun, sangaye bumi naule. Toma oteli suke, mimi, Oni mi amie. Jezu yo seli ike. Woy ma oni mi. Ye abu mina ola. Benga mo be ima wa umami. Sanga e be bu mina ola. Belye suti. Ya uma Jezu e ima su. Se e la fisu ke mari sain. Jezu yo seli ike. Elye suti. Ye si nyami e kula fwe. Ke owa Jezu yo fi vienu fiteli. Me umwoy. Onyani anjwe. Esere wo eni mari idumanu yoma enya anjwe asiyewa oniya miesulo Jesus idumanu
1: esiba onya miesu modumafu mobleng bi dilembla makunsa anya asiyewa ko fa anya miesulo nsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mede ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: klun fo e mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan o klun ba jesu
2: Klun fo e mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni ibike amen
1: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fo kula amen
1: mari nyamieni
2: Sere mai
1: mari nyamieni
2: Sere mai

0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biyankun. O gali bla kanalo. Gali le menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi yasin fwe munke be bla lobye. Be nzany o yeli. Ye jezi ni oseli ke be le manzan. Jezi oseli ke mi dolye onyajuma. Ini oseli nzansu fwe mun beke nde kula mo. Oko kakokle amu, amu niyansu beyo. Kwa yison, yobwe sensyen begingile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje ojuli inu abusu. Ye oseli beke, siyen amu sabye. Amfa koma alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wa kakinzan osima kamwe befani fi sans na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mo besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israelen anaimo onyamyesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkrai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owajeje ini mari afaeli eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomu ayi emi jeje idumanu
1: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla moklusa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei yangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fo e mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: Fue mari nyamieni sere maite ifuem ande onibike amen
1: e kan vo sie oniba oniwa we fwe
2: o fa bolibo onande onyo fwe kula amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai